How are you going to be touching? I got to go. I'm going to get the hoist and a beat touch. Mugging hiki bomb. Nash and I touch goes a gun habit seen a not. With public security, give my housing maintenance. Get those real on call. I'll get Nicky bar. Jen hiko agno do chayo. Ok, wapsa. Hok min jai pignos mesoa hazagon. Kia da wa mekshu shaku. Indian boarding home class action. Ago jeta jait. Yimishte masu juda hidatsa aich debas kunza ogom goch hanji ti onsholski sin gasuch hayu guya jada jam baiga tji skosicha wapsa amui baiga tji skosicha hayu guya mash mag bisum mui musha hayu bisum ni tji skosida ote da shmstc and doit maga jaji ochi guya ko jabi jabi abitas na maga ni jumsin higno Hogan in the school work, I go with the man, hey, they are. We met that day, a magician, and Stasson, Nina, now bake, bake stout, bake stout niche, bake stout niche, niche, niche, niche. I hear that you do the nog, get on Jimson, he can show, and look at Jim's site, Jimson's kicking up, game again, void check. Udej da se nemyska, ha gudja do dignuć dżan sztuit. Nisz gie nao to dżi skosić o de sports complex. A gieme gudji wellness sector. Dżabin bitać youth life skills workshops. A gudja dżi dżadaj gaj en header award. A gudja nisz no bajk sztau shop. To dżi skosić o wapca. A gudja sni suć bambi to agnuć zagojo. Ok, me gie budja da nemyska. Ago nishio mi opmatsion jab bita jawi tausnanwich awi tausnanwich wash much kwishki was ago ya nish na ne to discuss that now ish wija gada shibita gno be him bake star to dak shish get hold old namaska gathering to the gnosh ago nish mi shasha but discuss that musha wa help some be him nish shop but discuss that ago shu bi sum odai da so was kegne shag jan and se magno jo bi aso nish shop but discuss that be him musha wa help some be him Shabbat to discuss that Shubiso, Hagunj Bambitaj, you Marine Region Wildlife Board. Hagin Janando Semajay Biaso, who he Minchtoko Dutch to game a governor that she got docked. Hagin Jajim Jaji Wimson Hizaya Guer, Doksha got someone print fret at eumarineregion.ca. Kiedy ja będę skakany, szego na domu, jak będę tyszą pół termin, niż szego na szabat, to jest kosa damu szawa, ja obisą. Udaj da się gathering place, a pta dziszka, że gdzieś się bita gną. A begam, begam da tom denu, nie mnogę depusuj na bacz, nie sosam denu, nie już aby skoć. Kiedy mam gajugę, nie o się szedyć, że czejuć, hanć, tuić. A jugę mu szawa, ja obisą, niż szum, niż szabat, to jest kosa, a bichem, niż szum, nie na szab, to daj da cała szkajnaś cultural sign. Og gan do magnu tav gan na im hazma mermia hari mi ans kom ke mag evangelist lot den der ji jan go much flaming fire ministry skim gan jewish ke gan shu yot sibin trapper ag jim dot tok we na dot say to mag zagam ne ne na bike bike stone ne ne na bike stone ne bike ne go is that a bag ke od os ke gan shi dat sa hago camp hesterville ja bin bita jin residential school gathering og go mush mush ga mush ma mush ga ma he om bisom mush ga ma he obisom ne ne na him that it to discuss them. Tessie Beach, how go session was a match judgy, but snug steam on our witch and go in the snano today that's a shag drunch. How go no smash may go yak judgy beat us in hammock. Who the mag gave it to Tessie Beach, I'm going to say you to give what we check no just a show be hot. Now just catch needs to be him now at Shibich, or then we drop I talk. Kiałci gały buktaż obym bitał się higien szła, hagon dżedać nie dżedzi bębi hako, że na het bym doszedł, że nie już, aby to dżisko sada muszę ma jechał bisom. Dżi łączył da SAAQ, kiedy uczy biuć. Giemy go traditional power, że dodygnąć, myślę, muszę ogo niszczą, no gdoś, aby hem niszczą, nie na owsze, aby to dżisko sada myślę, ma, muchłe, myślę. Ogon dżun bisom. Giemy go niszczą, no nie na owsze, bo hak się jeszcze dodygnąć, mam mój dał mężczyk, bekształ to dżisko sada, szkół bisom, pijem bekształ szab. Gemag USG Summer Games kiedy bym bitał no cesi piszka kiedy dasa ogo niszno by hem niszno nie już aby to dziecko se da ogo pszku wisom akże dicht na noc ok we udaj hidatsa cha was wanna be how good that miss indigenous canada how we could are we good that go esquoy masti
Eugen Yajo, it's good much at the gar, Neoshagnish, Skogop, Gribbin, Gabbit, Seat, Haugo, Enoshmin, Jambita, Enoshni, Shobek, Shoshab, the discussed out. The Chacha was one P. U. dwelling the CBA Tuch, Haugo Nish, Shivija Jau Dakshit, to be him Nenanum. Haugo Jadit, Nanosh, the Hedasa, Eosich.